0: Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: История из жизни.

0: this is Cristina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: История из жизни.